0: Konrāda Adenauera ietekme visspēcīgāk izpaudās ārpolitikā. Pēc otrā pasaules kara laikā piedzīvotā viņš bija cieši pārliecināts, ka tikai ar vienotību var panākt noturīgu mieru un stabilitāti Eiropā. 1963. Gadā Francija un Vācija parakstīja Elizējas līgumu, ko dēvē arī par sadraudzības līgumu. Tas bija pavērsiena punkts ceļā uz abu valstu izlīgumu pēc gadsimtu ilga ienaida. Līgums spilgt iemiesoja Adenauera politisko stratēģiju un viņa vīziju par Vācijas lomu nākotnes Eiropā. Adenauers aktīvi iestājās par mieru un bija viens no Francijas un Vācijas izlīguma rosinātājiem, taču pati Vācija pēckara periodā bija sašķelta. To visu vēl ļaunāku padarīja Berlīnas mūris, kas tika uzcelts 1961. Gadā, tikai dažas nedēļas pēc federālajām vēlēšanām. Taču politiskā motivācija, ar kādu tapa Berlīnas mūris, neietekmē Konrāda Adenauera uzvaru 4. Federālajās vēlēšanās, kurās viņš pārstāvēja Kristīgo demokrātu savienības, Kristīgas sociālās savienības parlamentārās grupas un Brīvo demokrātu partijas koalīciju. Saskaņā ar vienošanos viņš savu pienākumu pildīja pusi no pilnvaru laika un 1963. Gadā no amata atkāpās. 1966. Gadā, 90 gadu vecumā, viņš atkāpās arī no Kristīgo demokrātu savienības federālā priekšsēdētāja amata. Ar to Konrāda Adenauera politiskā karjera arī noslēdzās. Konrāds Adenauers, tautā saukts par Der Alte, jeb Santēvu, mūžībā devās 1967. Gada 19. Aprīlī 91. Gada vecumā. Viņš izpelnījās pasaules ievērību kā politiķis, pateicoties kuram Vācija atguva brīvību, pārticību un sociālo drošību. Vienlīdz spēcīgi viņš veidoja arī Eiropu, kurā šodien dzīvojam. Eiropas ekonomikas kopienas pirmais priekšsēdētājs Valters Hallsteins ir norādījis, cik nozīmīgs Eiropas politikai ir Adenauera atstātais mantojums. Lai kāda arī nebūtu politika, tajā ir vienlīdz daudz spēka un cerības. Un Eiropas politikā ir daudz cerības. Par to mums patiesībā jāsaka paldies tieši šim cilvēkam. Un tieši tāpēc mēs noliecam galvu, godinot viņu pārliecību un viņu mūža ieguldījumu politikā. Šo raidierakstu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
1: Захист демократії, прав людини та верховенства права – це не просто місія ЄС, а юридичне зобов'язання, викладене в 2 статті Договору про Європейський Союз. Проте, коли країна ЄС починає порушувати демократичні принципи і виходить за межі допустимого, у дію вступає 7 стаття Договору про Європейський Союз. Давайте дізнаємося більше про цей механізм ЄС для захисту демократії. 7 стаття є правовим інструментом, призначеним для захисту основоположних цінностей Європейського Союзу. Закріплена в договорі про Європейський Союз, вона надає ЄС право вживати заходів у випадках, коли держава-член серйозно порушує або перебуває під загрозою серйозного порушення основних цінностей Союзу. Ідея, що лежить в основі 7 статті, з'явилася наприкінці 1990-х років. З розширенням ЄС, особливо після завершення Холодної війни та з огляду на перспективу вступу нових держав-членів, зростало усвідомлення того, що ЄС потребує механізму реагування на потенційне порушення демократичних стандартів або прав людини в межах власних кордонів. Недостатньо було лише перевіряти демократичні засади країни перед її вступом до ЄС. Потрібен був механізм реагування у разі, якщо стандарти почнуть погіршуватися після вступу країни до ЄС. Цей формальний механізм був запроваджений Амстердамським договором у 1997 році, потім посилений Ніцьким договором у 2001 році та закріплений Лісабонським договором у 2009 році. 7 стаття демонструє відданість ЄС своїм основним цінностям і підтверджує, що членство в ЄС – це не лише економічні вигоди, а й повага до спільних демократичних принципів. І Існує два способи застосування 7 статті. Перший – це попередження відповідної країни. Другий – якщо проблема не вирішується, може бути призупинено право голосу країни в Раді ЄС. Однак останній етап вимагає одностайної згоди всіх інших держав-членів, що робить його політично складним і важким для повного застосування. З моменту запровадження 7 стаття була застосована лише двічі. У 2017 році Європейська комісія розпочала процедуру застосування 7 статті Договору про Європейський Союз проти Польщі через побоювання, що судова реформа підриває незалежність польських судів. Згодом, у 2018 році, Європейський парламент ініціював цей процес проти Угорщини, посилаючись на проблеми, пов'язані з академічною свободою, корупцією, правами меншин та верховенством права. У травні 2024 року Європейська комісія офіційно відкликала процедуру за 7 статтею проти Польщі, дійшовши висновку, що країна більше не перебуває під загрозою порушення верховенства права. Хоча дія 7 статті ніколи не перевірялася повною мірою, сам факт її існування є потужним нагадуванням про те, що членство в ЄС накладає певні обов'язки, включаючи спільну прихильність до цінностей, які визначають Європейський Союз. Цей подкаст підготовлено на Europarl Radio, веб-радіо Європейського парламенту.
2: Náisiúnach Gearmánach é an tosal Gottwald a bhfuil par pléige air. Bhí forastruchas air agus é taistil chun na hostra ar saire. Dangeon cártamí chumas Gearmánach a bheithige agus é didl sochar áirithe áil gear údarás na hostra fínáilir tosc nár chéne sé disco dolas an omscala riachtanach. Léiríon an cása na dúhláin atá le sárú a duine fe bhí chumas agus iad a taistil tanéntas. Tosc aspa aantis dá stádas mí chumas. Chanaig a thuart ar seo tan taintas chun cárta mí chumas orpach a thuart isteach. Séasáim don cárta sa glóiseach duine fe bhí chumas tanéntas ASGO. Tré a chrachúnas aanta ar a stádas mí chumas a thuart dóil. Sa frog tréile sa, fiachmíd ar thuart isteach agus ar chonchar féidir an chárta mí chumas orpach agus an chárta parchála orpach. Léiríonn statistikí a bhailigh an Comisiún Orpach gofuil mí chumas de hais éigint ar chuine as ceathair san aontas. Léiríonn sa a háchtaí atá sé aig a thuart ar na dúshláin atá rim dhaoine fé mí chumas. Tlach mhíle in lí mí chumas an aontas an dá chárta sa thuart isteach. Atógant ar thúnscnuimh rime seo, dearadh na cártaí sa chun inrochtnach aosú agus chun cuimsiú a chur chun cín. Go sonrug, buinead leas a gá hiúnscan a bhreatha, tróir hiúnscail chárta mí chumas an aontas atá bhaim in 8 mólstát rán phártacha ó 2016, agus chárta parcála an aontas do dhaoine fé mí chumas atá bhaim san aontas ó 1998. Ar an rothúr, ní aonaítear chárta parcála reatha an aontas i ngach bólstát toisc difríochtaí formáide idir stáit, leis seo fiachan an dá chárta leis a brósas i ASGO chun rochtan áil ar chochar mí chumas, ól parcáil níos faide nó parcáil saor naisce, táillí luidethe agus príomhléidí speisialta. Ar fáil i bhformáidí dugatacha agus fisiceach a réon, sláiríonn an chárta mí chumas orpach, cruthúnas áisiúil agus aithanta go thlíoch ar stádas mí chumas agus lugan sé dos na bólstáit, chártaí ilteangacha é siúnt, ina bhfuil biarla agus teangacha náisiúnta a réon. Is sin ráite áfach, tá teoring le chárta mí chumas orpach chumá. Mar humpla, díríonn sé go príomha ar réimhsí gearchréimeacha agus ní ar riachtanis dahlanú fada go bólstát eile. Ina hánta san, ní chlúdaíonn sé sacar slándála sóisialta agus cúnamh sóisialta tuisc go rialaítear iad san i ngach bólstát. Mar sin, choláinach an chárta mí chumas orpach cártaí nó daanaithe mí chumas náisiúntas, siuchas iad a ionadú. Chuimsig forbert rachtiocht an charta mí chumas orpach. Corluchán forlahan le gheolchalvori eog sula. Fi turmi o chuiste ach namiach ag sosialta na horpa, agus corluchán fwy blí, in raf dine fe vi chumas agus guntori persanta, rí háachtach le ling an rachtiocht o vun lú. Tá sé mar aimi ge tlí leis na prúnsibul i gwinvenciún na náisiún neantahe chearta dine fe vi chumas. Leag uachtarán Pharlamint na Hárpa, Roberta Metsola, béim ar ngéargá le charta mí chumas orpach ina ráiteas tosig mealtana fithe fithe trí. Tauachí cuimseach a thógáil do dhaoine fe bhí chumas san aontas.
3: Here, we believe that persons with disabilities have the right to live independently.
2: Creidimid gúil an ceartig dine fe bhí chumas marúnt gneas bleach agus sérvíisi pobl vanaha cuí a áil. Lenhimid oring le seo, bo fáil ling srianta riarchain a stad, a vacan cearta dine fe bhí chumas. Tamanir tnú le togra ón gomisiún im liana, carta mí chumas orpach il eantis. Is mihid stadas mí chumas a chó ahint idir na balstáit. Chana hef gúil an cásá fós álig?
3: Of a disability status between member states. Why are we still not in a situation where we have this?
2: Man 4, 5, 3, Volan Commission Gudur Fiestach, Carta Michamish Orpach, August, Fe Aura, 5, Kahar, Hanig and Chorla, August Parliament Nahorpa, Choen 2, Shaladach, Dogra, Nor Glockig and Da in Studi, Big. Do punk goig blian ag na balstáit chan an rachtaíocht a uidir nú agus trí punk goig blian a cha chan an tróir a chur a bheag i bhaim. A ráifhar le seola an charta orpig o mí chumas. Sívna gréasáin náisiúnta a chlaharóig faisnéis cuimseach féin gárta agus dine a chur ar nóla san aontas. Cosníon an tiúnscnamh sa cearta dine fé bhí chumas. Is cín sé sérglúiseacht san aontas agus cuireann sé cearta cónana agus cuimsiú do chách chun cín. Tugann Parliament na Hárpa an podcréile sa chút. Is féidir leat éisteacht le telepodcréiltaí ar Europarl Radio, Radio Gréasáin Parliament na Hárpa.
4: Alexei Navalny a primit în 2021 Premiul Saharov al Parlamentului European pentru Libertatea de Gândire. Înființat în 1988, premiul poartă numele fizicianului și disidentului politic sovietic Andrei Saharov. El se acordă în semn de recunoaștere persoanelor și organizațiilor care luptă pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Navalny a fost cel mai important opozant al regimului din Rusia, cunoscut pentru faptul că a scos la iveală corupția din țară și l-a criticat dur pe președintele Vladimir Putin. El a murit în circumstanțe neelucidate pe 16 februarie 2024, într-o colonie penitenciară din regiunea Arctică.
5: Născut în 1976, Alexei Navalny a fost avocat, blogger și activist politic. A devenit cunoscut la nivel internațional deoarece a organizat demonstrații împotriva guvernului rus, a candidat la o funcție publică și a cerut reforme împotriva corupției. A fost cel mai dur critic al președintelui Putin. În 2020, Navalny a fost otrăvit cu agentul neurotoxic Novichok. Transportat de urgență în afara țării, el a fost internat la Spitalul Universitar Charité din Berlin și a stat acolo peste o lună, în august și în septembrie, mare parte din timp la terapie intensivă. În ianuarie 2021 s-a întors în Rusia, unde a fost imediat arestat. Însă în decembrie 2020, după ce fusese externat din spital și înainte de a se întoarce la Moscova, Navalny a reușit să dea de urma celor despre care credea că jucaseră un rol în otrăvirea lui. Dându-se drept angajat al Consiliului de Securitate, el a reușit să păcălească un agent al Serviciilor Federale de Securitate, specializat în substanțe chimice. Acesta a recunoscut că la otrăvirea lui se folosise o substanță chimică. Navalny a acuzat guvernul Rusiei de tentativa de asasinat, dar acesta a negat alegațiile.
4: La a doua sesiune plenară din octombrie 2021, Parlamentul European l-a declarat pe Alexei Navalny câștigător al Premiului Saharov pentru libertatea de gândire. Decizia fusese luată de Conferința Președinților și a liderilor grupurilor politice din Parlament. Când s-a anunțat câștigătorul, Heidi Hautala, vicepreședinta Parlamentului European, a declarat:
5: Alexei Navalny a arătat un mare curaj în tot ceea ce a întreprins pentru a reda poporului rus libertatea de a alege. Ani de-a rândul, el a luptat pentru drepturile omului și libertățile fundamentale din țara sa. Acest lucru l-a costat libertatea și aproape că l-a costat și viața. În numele Parlamentului European, solicit eliberarea sa imediată și necondiționată. Ceremonia de decernare a premiului a avut loc în decembrie 2021. David Sassoli, la acel moment președinte al Parlamentului European, a declarat:
4: Prin acest premiu Saharov, Parlamentul European transmite astăzi și un mesaj ferm prin care cere eliberarea imediată și necondiționată a lui Alexei Navalny. Aceste cuvinte au rămas fără răspuns, la fel ca numeroasele apeluri adresate de Uniunea Europeană autorităților ruse. Navalny, care fusese inițial închis într-un penitenciar din regiunea Vladimir la est de Moscova, a fost transferat la Carp, în Siberia, în decembrie 2023. El a fost găsit mort pe 16 februarie 2024. Ispășea o pedeapsă de 19 ani de închisoare pentru acuzații considerate a fi în mare parte motivate politic. Pe 28 februarie, la doar 12 zile după moartea lui Navalny, soția lui, Iulia Navalnaya, a ținut un discurs în Parlamentul European în timpul sesiunii plenare de la Strasburg. Vizibil emoționată, ea a rostit următoarele:
5: Dacă vreți cu adevărat să-l învingeți pe Putin, trebuie să deveniți inovatori, să nu mai fiți plictisitori. Putin este șeful unei bande de crimă organizată. Dumneavoastră și noi toți trebuie să luptăm contra acestei bande de crimă organizată, iar inovarea politică în acest sens înseamnă să aplicăm metode de combatere a criminalității organizate, nu să intrăm în competiție politică, să investigăm combinațiile financiare, nu să trimitem note diplomatice, să identificăm asociații mafiei din țările dumneavoastră, avocații discreți și finanțiștii care îl ajută pe Putin și pe prietenii lui să-și ascundă banii, nu să publicăm declarații prin care ne manifestăm îngrijorarea. La dezbaterea din plen, Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, a declarat: Acest parlament și membrii săi condamnă uciderea lui Navalny în termenii cei mai fermi. Este o crimă care trebuie să facă obiectul unei investigații internaționale independente. Trebuie să se facă dreptate, îi datorăm asta întregii lumi.
4: Parlamentul European a condamnat ferm într-o rezoluție uciderea lui Alexei Navalny și și-a afirmat sprijinul deplin pentru Iulia Navalnaya în hotărârea ei de a-i continua lupta. Eurodeputații au subliniat că poporul rus nu trebuie confundat cu regimul belicos și autocratic de la Kremlin. Ei și-au exprimat solidaritatea cu toți cei din Rusia și din afara granițelor ei, care, în ciuda reprimării brutale și a consecințelor grave pentru ei înșiși, își găsesc în continuare curajul de a spune adevărul. Acest podcast este disponibil în toate cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii și în limba rusă. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.

0: miejsce w Srebrenicy, a także przyjrzymy się, jak te tragiczne wydarzenia upamiętnia się na całym świecie.
1: Żeby zrozumieć, jak doszło do ludobójstwa w Srebrenicy, trzeba sięgnąć do rozpadu Jugosławii na początku lat 90. ubiegłego wieku. Jugosławia była socjalistyczną federacją złożoną z 6 republik: Słowenii, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Macedonii i Serbii. Po śmierci jej długoletniego przywódcy Josipa Broza Tito w 1980 roku kraj zaczął się rozpadać.
0: Tito zdołał utrzymać delikatną równowagę między różnymi grupami etnicznymi w Jugosławii. Jednak po jego śmierci nastroje nacjonalistyczne wezbrały, sytuacja polityczna stała się niestabilna. W 1991 roku niepodległość ogłosiły Słowenia i Chorwacja. Wywołało to gwałtowną reakcję jugosłowiańskiej armii ludowej, kontrolowanej głównie przez Serbów.
1: Niedługo potem konflikt rozprzestrzenił się na Bośnię i Hercegowinę, która była najbardziej zróżnicowaną etnicznie z 6 republik. Żyli tam obok siebie bośniaccy muzułmanie, Chorwaci i Serbowie. W 1992 roku Bośnia i Hercegowina ogłosiła niepodległość. Rozpoczęła się brutalna wojna, w której przeciwko sobie walczyło wiele różnych frakcji. Bośniaccy Serbowie, wspierani przez rząd Serbii i Jugosłowiańską Armię Ludową, dążyli do stworzenia Wielkiej Serbii poprzez czystki etniczne nieserbów na obszarach znajdujących się pod serbską kontrolą.
0: Symbolem brutalności wojny stała się Srebrenica, miasto we wschodniej Bośni. Ogłoszona w 1993 roku przez ONZ strefą bezpieczeństwa, miała być wolna od ataków zbrojnych i wrogich działań. Mimo to siły bośniackich Serbów oblegały enklawę. Odcięły dostawy żywności, środków medycznych i pomocy humanitarnej.
1: W lipcu 1995 roku sytuacja w Srebrenicy osiągnęła punkt krytyczny. Miasto było wypełnione tysiącami bośniackich uchodźców, którzy uciekli z okolicznych terytoriów. Było bezbronne, a mieszkańcom brakowało artykułów pierwszej potrzeby.
0: 11 lipca 1995 roku siły Serbów bośniackich pod dowództwem generała Ratka Mladicia zdobyły Srebrenicę. Stacjonujący w pobliżu holenderski batalion pokojowy ONZ nie był w stanie temu zapobiec. Nastąpiła systematyczna masakra bośniackich mężczyzn i chłopców. Natomiast kobiety, dzieci i osoby starsze wywieziono.
1: W Srebrenicy i okolicach stracono około 8 tysięcy Bośniaków, głównie mężczyzn i starszych nastolatków. Ciała ofiar pochowano w zbiorowych mogiłach. Wiele ciał potem ekshumowano i ponownie pochowano, by ukryć dowody ludobójstwa. Wywieziono tysiące kobiet, dzieci i osób starszych. Szacuje się, że od 20 do 50 tysięcy kobiet i dziewcząt doświadczyło przemocy seksualnej.

0: Społeczność międzynarodowa na okrucieństwa w Bośni reagowała opieszale. Jednak wydarzenia w Srebrenicy wstrząsnęły światem i wydobyły na światło dzienne niepowodzenia misji pokojowej ONZ. W odpowiedzi NATO rozpoczęło naloty na pozycje Serbów bośniackich. To doprowadziło ostatecznie do porozumienia z Dayton w grudniu 1995 roku, które zakończyło wojnę w Bośni i Hercegowinie.
1: Ustanowiono Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii. Jego zadaniem było ściganie zbrodni wojennych popełnionych podczas konfliktów na Bałkanach, w byłych republikach Jugosławii. W 2001 roku Trybunał orzekł, że masakra w Srebrenicy była ludobójstwem. Skazano kilka osób odpowiedzialnych za tę masakrę, w tym Ratko Mladića i Radovana Karadžića.
0: W 2009 roku Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której potępił ludobójstwo w Srebrenicy. Uczcił pamięć ofiar i

0: Zvýšiť informovanosť o posunkových jazykoch, rozšíriť ich používanie a podporiť väčšie jazykové a sociálne začlenenie. Európska únia nepočujúcich, jediná nadnárodná organizácia zastupujúca nepočujúcich ľudí na európskej úrovni a združenia zo všetkých 27 krajín únie, v septembri 2024 publikovala pozičný dokument. Jeho témou bolo postavenie národných posunkových jazykov ako oficiálnych jazykov Európskej únie. V tomto dokumente vyzýva na to, aby bolo popri súčasných 24 oficiálnych hovorených jazykoch uznaných za oficiálne jazyky únie aj 29 národných posunkových jazykov. Zdôrazňuje právnu povinnosť Európskej únie, ktorá sa v rámci svojej politiky viacjazyčnosti zaviazala rešpektovať jazykovú a kultúrnu rozmanitosť a zabrániť jazykovej diskriminácii. Jazyková rozmanitosť a viacjazyčnosť sú základnými hodnotami Európskej únie. Pri podpore a ochrane bohatého viacjazyčného prostredia Európskej únie, do ktorého patria aj posunkové jazyky, sa síce dosiahol významný pokrok, ale stále treba pracovať na tom, aby boli posunkové jazyky plne uznané a aby sa zabezpečila prístupnosť vo všetkých komunitách a sektoroch. Europarl Rádio poskytuje prepis všetkých svojich podcastov, aby podporilo prístup k informáciám pre každého. Je to v súlade s normami prístupnosti a cieľom je zabezpečiť, aby nepočujúce a nedoslýchavé osoby, ako aj všetci ostatní členovia publika, ktorí potrebujú prepis, zostali informovaní o práci Európskeho parlamentu. Tým, že ponúka obsah v zrozumiteľnom a prístupnom jazyku, prispieva Európsky parlament k inkluzívnemu verejnému dialógu a prináša informácie bližšie k ľuďom v celej Európskej únii. Keď podporujeme jazykovú rozmanitosť a rovnaký prístup ku komunikácii, budujeme inkluzívnejšiu Európu pre všetkých. Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu, Europarl Rádio.
1: Jakie miejsca najbardziej zostają Ci w pamięci, gdy podróżujesz? To nie tylko muzea czy teatry, ale często też muzyka rozbrzmiewająca na ulicach, festiwal lub energia, jaką było czuć na pobliskim placu. W całej Europie kultura odgrywa dużą rolę w kształtowaniu tożsamości miast i regionów. Festiwale uliczne, lokalne koncerty i projekty artystyczne to chwile, które łączą ludzi i pomagają miastom się rozwijać. Ta sama idea leży u podstaw jednej z najbardziej znanych inicjatyw kulturalnych Unii Europejskiej o nazwie Europejska Stolica Kultury. Program powstał w 1985 roku, a jego pomysłodawcami była ówczesna grecka minister kultury Melina Mercuri i francuski minister kultury Jacques Long. Pomysł był prosty, ale miał ogromną moc. Kultura miała jednoczyć Europejczyków. Pierwszy tytuł Europejskiej Stolicy Kultury otrzymały w 1985 roku Ateny. Od tamtej pory wyróżnienie to przyznano ponad 70 miastom w całej Europie. W Polsce były to Wrocław i Kraków, a w 2029 roku Europejską Stolicą Kultury będzie Lublin. Idea jest prosta. Każdego roku wybrane miasta mają szansę zaprezentować swoje życie kulturalne całej Europie i innym krajom. Jak miasto może zostać Europejską Stolicą Kultury? Cały proces rozpoczyna się 6 lat wcześniej. Po pierwsze, Komisja Europejska decyduje, które kraje mogą ubiegać się o przyznanie tytułu. Następnie miasta w tych krajach składają wnioski i przedstawiają swój program kulturalny. Panel niezależnych ekspertów analizuje wnioski i wybiera po jednym mieście z każdego kraju. Na koniec wybierane są 2, a nawet 3 europejskie stolice kultury na dany rok. Miasta muszą spełniać m.in. następujące kryteria. Po pierwsze, ocenie podlega jakość ich programu kulturalnego. Po drugie, ich zdolność do realizacji tego programu. A po trzecie, długoterminowe korzyści, jakie może on przynieść miastu i jego mieszkańcom. Wielkość miasta nie ma znaczenia. Tytuł otrzymały m.in. Matera we Włoszech, Galway w Irlandii czy Tartu w Estonii, które liczą mniej niż 100 tysięcy mieszkańców. Liczy się potencjał ludzki, finansowy i kulturalny miasta oraz to, jak może ono zaangażować w swoje działania jak największą liczbę osób. Po wybraniu miasta mają 4 lata, by się przygotować. W tym czasie tworzy się partnerstwa, planuje się wydarzenia, a do udziału w nich zaprasza się obywateli. Jeśli więc mieszkasz w mieście

0: polovici oktobra 2017 bola zavraždená nedaleko svojho domu pri výbuchu bomby nastraženej pod sedadlom jej auta. Toto vysielanie pre vás pripravil Európsky parlament. Viac informácií nájdete na našej webovej stránke.
1: Arčite de Gasperi bol vizionárem, ale jeho vízia nezrodila sa z abstrakcijných ideálov. Ukštautovalo ju dosvedčenia človeka, ktorý žil na pograničach zmieniajúcich sa impériu. Te słowa przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli dobrze oddają, kim był Alcide de Gasperi, polityk, który marzył o pokojowym zjednoczeniu narodów Europy. Zapraszamy na cykl odcinków specjalnych podcastu Historia i Fakty. Opowiadamy w nich o ludziach, którzy ukształtowali Europę, jej tożsamość i wartości. Oto historię matek założycielek i ojców założycieli. Alcide de Gasperi urodził się w drugiej połowie XIX wieku, w części Cesarstwa Austro-Węgierskiego, w której mieszkali głównie Włosi. Ten zagorzały przeciwnik faszyzmu w 1943 roku założył partię Chrześcijańska Demokracja. Po II wojnie światowej został pierwszym premierem Republiki Włoskiej. Funkcję tę sprawował do 1953 roku. Wraz z Konradem Adenauerem i Robertem Schumanem aktywnie działał na rzecz jedności europejskiej. Pozostawił po sobie ideę, że narody i ludzie mogą osiągnąć więcej, gdy współpracują. Urodził się w Trydencie, regionie pogranicza. Doświadczył przełomu epok. Potrafił patrzeć poza granice i horyzont historyczny. Dlatego był w stanie wyobrazić sobie zjednoczoną Europę. Świat, w którym różnorodność stanowiłaby o sile wielkiego wspólnego projektu. Alcide de Gasperi urodził się 3 kwietnia 1881 roku w górach Trydentu Górnej Adygi, znanego również jako Tyrol Południowy. Region ten należał wówczas do Cesarstwa Austro-Węgierskiego. Wychował się w biednej rodzinie pobożnych katolików. W 1900 roku przeprowadził się do Wiednia, aby studiować filologię. Zaczął tam działać w katolickim ruchu studenckim. Po ukończeniu studiów wrócił do Trydentu, gdzie pracował jako dziennikarz dla katolickiej gazety. Brał udział w kampaniach na rzecz poszerzenia praw mniejszości włoskiej. Kiedy w 1918 roku rozpadło się Cesarstwo Austro-Węgierskie, Trydent włączono do Włoch. Rok później de Gasperi został współzałożycielem Włoskiej Partii Ludowej. W 1921 roku wybrano go do włoskiego parlamentu. W latach 20. Mussolini umacniał swoją władzę we Włoszech. W 1926 roku faszyści zdelegalizowali wszystkie inne partie polityczne, w tym Włoską Partię Ludową. Jej przywódcy albo usunęli się z życia politycznego, albo zostali wygnani z kraju. De Gasperi został aresztowany w 1927 roku i skazany na 4 lata więzienia. Uwolniono go dzięki interwencji papieża Piusa XI. Przez 14 lat pracował jako bibliotekarz w Watykanie. W tym czasie zastanawiał się, jak pogodzić swoje wartości religijne z działalnością polityczną. W końcu napisał Koncepcję odbudowy, publikację, która stała się kamieniem węgielnym chrześcijańskiej demokracji. Było to ugrupowanie, które de Gasperi założył potajemnie w 1943 roku. Po upadku faszyzmu de Gasperi przewodził swojej nowo powstałej partii i został premierem. Funkcję tę sprawował do 1953 roku. Odbudował Włochy na fundamencie nowej konstytucji republikańskiej i silniejszych instytucji demokratycznych. Wykorzystał też ożywienie gospodarcze. Przeprowadził reformy dotyczące praw wyborczych dla kobiet, mieszkalnictwa, gruntów, rozwoju południa Włoch i inwestycji w energię. De Gasperi był zdecydowanym zwolennikiem współpracy między państwami. Wierzył, że należy pilnie odbudować pozycję Włoch na arenie światowej. Reprezentował Włochy na konferencji pokojowej w Paryżu 10 sierpnia 1946 roku, kiedy to kraj ten ponownie przyjęto do społeczności międzynarodowej. Gdy zabieram głos na tym forum światowym, czuję, że wszystko poza państwa uprzejmością jest przeciwko mnie. To przede wszystkim mój status byłego wroga sprawia, że czuję się jak oskarżony. I fakt, że zostałem tu wezwany po tym, jak najwybitniejsi z was, po długiej i żmudnej debacie, wyciągnęli już swoje wnioski. De Gasperi przekonywał Włochy do udziału w amerykańskim planie Marshalla i do przystąpienia do NATO. A wszystko to w czasie, gdy w kraju tym działała jedna z największych partii komunistycznych w Europie Zachodniej. De Gasperi rozumiał, że przyszłość Włoch zależy od przyszłości Europy. Przyszłości innej niż przeszłość. I udało mu się to. Rozumiał potrzebę kompromisów, ale nigdy nie godził się na nie w sprawie wartości, w które wierzył i w które wierzymy dzisiaj my wszyscy. Jedne z najważniejszych dokonań Alcidego de Gasperiego miały związek z jego działaniami na rzecz reintegracji Niemiec ze społecznością międzynarodową. Wraz z kanclerzem Niemiec Zachodnich Konradem Adenauerem i francuskim ministrem spraw zagranicznych Robertem Schumannem aktywnie propagował ideę jedności europejskiej. Ci trzej mężczyźni, wszyscy pochodzący z regionów przygranicznych i prześladowani przez faszystów, rozumieli, że aby położyć kres wojnom, należy znieść granice. De Gasperi poparł deklarację Schumanna, która doprowadziła do utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Promował też ideę wspólnej europejskiej polityki obronnej. W 1951 roku na forum Zgromadzenia Rady Europy w Strasburgu wygłosił po francusku przemówienie na temat znaczenia Europejskiej Wspólnoty Obronnej. Jeśli tylko stworzymy wspólną administrację, ale nie będzie woli politycznej i organizacji na szczeblu centralnym, która pozwoli zebrać, skonkretyzować i scalić interesy narodowe w wyższą formę, ryzykujemy, że projekt europejski będzie pozbawiony żaru i impetu, które mają poszczególne kraje. De Gasperi zdecydowanie wierzył, że działania na rzecz zjednoczenia Europy przyniosą kontynentowi pokój i demokrację. Wyobrażał sobie, że zjednoczona Europa nie zastąpi państw narodowych, ale będzie partnerstwem, w którym kraje wspierają się i wzmacniają. Dorastanie w regionie przygranicznym, życie pod rządami faszystów i przynależność do mniejszości uświadomiły mu dobitnie, że Europa musi się zjednoczyć, aby uleczyć rany wojny i zapobiec przyszłym okrucieństwom. Wizję tę podzielał też z innymi budowniczymi Unii Europejskiej, Robertem Schumannem i Konradem Adenauerem. Chociaż Alcide de Gasperi zmarł w 1954 roku i nie zobaczył na własne oczy, jak zrealizowano jego marzenie, uznaje się go za kluczową postać w historii integracji europejskiej. Jego spuścizną są dzisiejsze wartości i instytucje Unii Europejskiej. Taką Europę wyobrażał sobie Alcide de Gasperi. Europę, w której granice nie ograniczają ambicji, a współpraca prowadzi do wspólnego dobrobytu. Europę, którą musimy nadal budować dla przyszłych pokoleń. Europę opartą na wartościach, które przekładają się na rozwiązania. Dziś i każdego dnia pamiętajmy o nim. Szanujmy jego dziedzictwo i realizujmy jego wizję.
2: Realizzeremo la sua visione.
1: Była to audycja Europarl Radio, radia internetowego Parlamentu Europejskiego.